Eyewan, eyewan, yekeke, yakaoke, mi sokpi, pipim, ewan, mi hayitoa, poto segoro le ngbale onlo, eh, idokunu egaji achi, alo, ompopono ya, agbodranfo emito fifi, mi gba to poto segoro, gbere gbebe nyewan, poto mle segoro le, agbodranfo mitone, agbodranfo e, ewan pepepe, egedo ewan, me lukaka le duje, enikwe konji, kwe to, agwe, jigo, bene, kwe to, kekekeke, eh, lo ame sugbo so ne be debe, ekpe soso, alo mi le lu, eh, peta nu kwe to, ewan, ale oso ne be vuodo be nu, o vuodo be nu ole, o vuodo be nu ole, mi abe konu ye, ewan ti ari mi nu kplo mi abe vio, one no yakwe, no nola chigbe, oyo le me, oyo le me, wo nto nya yite gbale je ayite ari, eh, onkpo be obu muo, obu